0: już. Jademy tam, a więc zakrał mnie z okazą prąż już. Ando się rybem ustrany, są mam to porto ta zazwajna. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé, saps?
1: Radio Far. La ràdio cultural de...